0: Začela. Big Radio.
1: Okay, boys. Here we go.
2: Big Radio.
3: Nepotrebno znanje.